raz byliśmy tu bez lebu. Ja rugę psmumę tu bez lebu. Ja raz byliśmy